ta maglia. Ekene ta panda, a mnie żon piokrzyk kazara. Piokasara, czy chorzam, a na masza stupisz, tam